0: swallow my cups. Wszyscy
1: wiedzą, że nie skaże ci chuda. Nigdy aba. Ja zakroję.
2: Gay website.
1: Ja
0: wszyscy
1: zabudę. Ja proszę. I wszystko, co nie lze.
3: No drugim nigdy. Widzę, ja nie budu.
0: Anal.
3: Jeśli coś nie tak.